0: 96.5 MHz.
1: Rokodo nuwe kete fraternité ton. Mina donk ba vi bonbon miton le dakpa. Bon, nou amewe miton le.